Na pamiątkę naszego wspólnego życia pragnę Ci dać coś niepowtarzalnego. Jedną z tych cudownych, tańczących na niebie gwiazd.

przydarzyło nam się w życiu, to co dobre, to co złe, ma swój początek i swój koniec. Dlatego możemy ciągle marzyć.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.

tak urzekł jej świat.

a jednak jak głębokie mają znaczenie. Kocham cię, I love you, ti voglio bene, te quiero. Jeśli wiedzisz, że ta do słowa te oznaczają mnie.

Słuchasz Radio Larmo. Za mikrofonem Jola Sprudnika.

dobry wieczór. Witam Was wszystkich serdecznie. Słuchamy Radio Larmo 18.06, 10 lipca 2026 roku. Jaki mamy dziś dzień? Ach, piątek, piąteczek, piątunio. Zgadza się? Zgadza się. Wszystko się zgadza. Miło i serdecznie Was wszystkich witam. Życzę Wam fajnego wieczorku zbliżającego się wielkimi krokami i fajnego, miłego słuchania piosenek, jakie na dziś wybrałam. Moi drodzy, jeszcze raz serdecznie pozdrawiam. Życzę miłego czasu, miło czasu spędzonego z Radiem Larmo. A jeszcze taka mała drobnostka do Was, konsolka pozdrowień jest otwarta. Zapraszam serdecznie, piszcie, pozdrawiajcie. Piosenki możecie także zadedykować dla sąsiada, dla mamy, dla siostry, dla wujka, dla siebie także. O ile będę miała piosenkę w swoich tutaj kuferkach, na pewno zostanie puszczona. Serdecznie zapraszam, witam Was, Jola Spurnika. I już, moi drodzy, piosenka na miły początek dla Was zaśpiewa. Nie zdradzę kto, posłuchajmy.

moi drodzy, zaglądam na konsolkę pozdrowień i są nasi goście. Jest Ola z Prudnika, jest Bartek, od Bartka są dwa pisy i jest także Mirek, także z Prudnika. Czytam, co pisze Ola. Cześć Joluś, jestem i słucham. Dzisiaj wyjątkowo nie pozdrawiam Cię z Prudnika, tylko prosto z pięknej Polanicy Zdrój. Życzę Ci super audycji i całej masy słuchaczy przed głośnikami. Wielkie buziaczki dla Ciebie. Proszę o piosenkę dla Ciebie, Bobby 2 Serca. Tak napisała Ola. Ola na wycieczce. Pozdrawiamy serdecznie Olę i Ola poprosiła o piosenkę Bobby 2 Serca. Piosenka jest dla mnie. Piosenką dzielę się z Wami wszystkimi. Dziękuję za piosenkę. Następna piosenka będzie dla Oli, także z pozdrowieniami.

No i tak, moi drodzy, trzeba będzie pakować plecaki, Polanica Zdrój. Nie byłam, jeszcze nie byłam, ale przejeżdżałam, tego jestem pewna. No, dobre to, dobry początek.

0: Polska stacja.
1: Polska stacja.
2: Polska stacja.
0: Radio Larmo.
3: Polska stacja.
1: Stacja
2: Radio Larmo.
4: No i moi drodzy, zaglądam na konsolkę pozdrowień i Bartek jest, od Bartka są dwa wpisy, jest także Mirek z Prudnika, jest Bolo z Prudnika, jest nasza mamuśka Bożenka z Kostrzyna nad Odrą, jest Piotr, którego także witam i jest Małgosia Górak. Witam Was serdecznie, czytam co napisał Bartek z Kostrzyna. Specjalne pozdrowienia dla Pani Bożenki z Kostrzyna nad Odrą. Tak napisał Bartek. Bartuś, witam Ciebie także serdecznie pozdrawiam, fajnego wieczorku życzę wraz z pozdrowieniami Tobie, Bogusi i Stanisławowi także. Pozdrawiam Was serdecznie i już piosenka, już za chwileczkę będzie piosenka z pozdrowieniami od Bartka dla Bożenki. Proszę bardzo.

Już, moi drodzy, za chwileczkę będę czytała drugi wpis od Bartka, a później będę czytała, co napisał Mirek. Bartek tutaj jeszcze pisze: najserdeczniejsze pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Radia Larmo, Bogusławy, Stanisława oraz pani Bożenki, dla Joli i dla Mirka. Nie możemy się doczekać pani przyjazdu. Bartuś, jak ja tam padnę w przyszłym tygodniu, to ja nawet tobie nie powiem, co będzie się działo. Miłego wieczoru dla was wszystkich z pozdrowieniami i od Bartka z Kostrzyna nad Odrą piosenka już teraz. Posłuchajmy.

No i moi drodzy, już za chwileczkę będę czytała, co pisze Mirek później, bo los Purnika jest nasza Bożenka, Piotr dziś na wesoło i jest Małgosia Górak i jest jeszcze jeden wpis od Mirka. No to pierwszy wpis od Mirka czytam. Cześć moja Joluś, jak zawsze z wielką radością melduję się na Twojej audycji i przesyłam Ci moc najserdeczniejszych pozdrowień. Życzę Ci pięknego wieczoru, wspaniałego nastroju, samych uśmiechniętych słuchaczy i audycji pełnej dobrej muzyki oraz ciepłych emocji. Niech każdy kolejny utwór sprawia, że na twarzach słuchaczy pojawi się uśmiech, a serca wypełni radość. Serdecznie pozdrawiam również Gabi i Darka, nasze wspaniałe szefostwo Radia Larmo, naszą Olę, całą ekipę Radyjka, wszystkich naszych przyjaciół i znajomych oraz wszystkich słuchaczy, którzy są dziś z nami. Dziękuję za, że wspólnie tworzycie to wyjątkowe, pełne serdeczności miejsce. Muzyka ma niezwykłą moc, potrafi przenieść nas do najpiękniejszych wspomnień, dodać otuchy i sprawić, że nawet zwykły wieczór staje się wyjątkowy. Niech właśnie taki będzie dzisiejszy, pełen ciepła, uśmiechu i dobrej energii. Joluś, zagraj proszę dla nas wszystkich utwór, który poruszy serca i sprawi, że choć na chwilkę zapomnimy o codziennych troskach. Wiem, że jak zawsze wybierzesz coś pięknego. Życzę wszystkim cudownej zabawy, miłego słuchania i niezapomnianego wieczoru przy Radiu Larmo. I są także czerwone serduszka i teraz powinnam wziąć parę wdechów. To wszystko było od Mirka z Prudnika, z pozdrowieniami dla Was już za chwileczkę, moi drodzy, piosenka.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.

Jest z nami także Bolo z Prudnika, który pisze: dobry wieczór, Jolu. Lubię wierzyć, że radio ma w sobie coś wyjątkowego. Łączy ludzi, którzy są daleko od siebie, a mimo to przez chwilkę przeżywają ten sam wieczór, słuchają tych samych piosenek i uśmiechają się z tych samych powodów. Jolu, dziękuję za kolejne spotkanie z muzyką i za atmosferę, którą potrafisz stworzyć. Bożence, przesyłam serdeczne ukłony i życzę wielu pogodnych dni. Ciepłe pozdrowienia kieruję również do Gabi i Darka oraz do wszystkich, którzy dziś są częścią tego muzycznego wieczoru. Niech ta audycja będzie dla każdego małą chwilą wytchnienia od codzienności. Czasem właśnie takich chwil potrzebujemy najbardziej. Kłania się Bolesław z Prudnika. No i moi drodzy, z ukłonami, z pozdrowieniami od Bolesława z Prudnika, piosenka dla was wszystkich już teraz.

Już, moi drodzy, za chwileczkę będę czytała, co pisze nasza Bożenka. Później jest Piotr, Małgosia Górak, Mirek, Bożenka, Ola z Prudnika i jest także Magda. Witam serdecznie.

0: Już milutko witam i serdecznie pozdrawiam, życząc fajnego wieczoru. Buziaki przesyłamy. Witam naszą Bożenkę, która pisze: dobry wieczór, serdeczne pozdrowienia przesyłam na Radio Larmo. Pozdrawiam Ciebie, Jolu, Mirka, Ole, Gabi, Darka, Małgosię Górak, Ewelinkę z Robertem. Pozdrawiam także Bogusię, Stanisława i Bartka z Warnik oraz wszystkich słuchaczy będących na Twojej audycji. Poproszę o piosenkę Bukiet Róży Mi Daj. Dziękuję. I są dołączone czerwone serduszka. Tak napisała tutaj do nas nasza Bożenka. A może być bukiet czerwonych róż? Może być, pewnie, że może być. No to już na prośbę Bożenki, no nie będzie bukietu z jednej róży, a będzie ich troszkę więcej. Bukiet z czerwonych róż. Piosenka dla Bożenki na miły, fajny, uśmiechnięty wieczór.
1: Ta piosenka jest dla Ciebie.
2: Radio Larmo. Dla Was gra.
3: No to gramy.

I moi drodzy, mamy godzinę 18.53. Audycja dzisiejsza moja zaplanowana jest do godziny 20, a od godziny 20 także serdecznie Was zapraszam na audycję Wejtera. Kochani, zostańcie z nami, na pewno będzie jeszcze wesoło. A teraz szybciutko przypominam, kogo tutaj Bożenka pozdrawia. Pozdrowienia są dla wszystkich słuchaczy Radia Larmo, dla Mirka, Oli, Gabi, Darka, Małgosi Górak, Welinki z Robertem, Bogusi, Stanisława i dla Bartka. Piosenka dla Was wszystkich z pozdrowieniami i czerwonymi serduchami od Bożenki z Kostrzyna nad Odrą.

na konsolce pozdrowień, równie miło i serdecznie witam, pozdrawiam także, witam Piotra. Piotr pisze coś na wesoło. Dziadku, jaka jest recepta na udane małżeństwo? Prosta, babcia mówi, jak i wam głową. Od 50 lat nie wiem, o czym rozmawiamy, ale wcale się nie kłócimy, a dobre małżeństwa się nie kłócą. No, czasem się sprzeczają tylko. To tak podobnie, moi drodzy, jak niedawno na jakiejś rolce widziałam, też siedzi sobie pan domu przy stole i miesza kawę, i miesza. I w pewnej chwili mówi, kochanie, słodziłaś? Żona podchodzi, przepraszam, a ile słodzisz? No daj spokój, tyle lat jesteśmy razem i nie wiesz, ile słodzę? No ile lat? Dwie łyżeczki poproszę. No i tak to by się wszystko tutaj fajnie układało. Piosenka, akurat też piosenka będzie fajna. Do dzisiaj było coś na wesoło od Piotra, więc zaśpiewa Damian Cholecki. Posłuchajmy.

Moi drodzy, 19.05, jeżeli ktoś ma jeszcze takie życzenie, zapraszam na konsolkę pozdrowień. O 19.10 konsolka będzie zamknięta.

0: Radio Alarm gra 24 godziny na dobę, legalnie, na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Alarmu. Radio, które gra dla nas w internecie.
2: Już milutko i także serdecznie witam, pozdrawiam także, witam Małgosię Góra, która pisze: witam Cię, Jolu, na Twojej audycji i serdecznie pozdrawiam Ciebie, pozdrawiam również wszystkich słuchaczy Radia Larmo, wszystkich prezenterów i prezenterki, pozdrawiam Bożenkę, Mirka, szefową Gabi z mężem, Ewę Banaś, Ewelinkę z Robertem, Baltka i wszystkich będących na audycji. Życzę miłej audycji i fajnej zabawy, a piosenkę zostawiam w Twoich rękach, Jolu. I są także dołączone czerwone serduszka od Małgosi Górak. Małgosiu, dla Ciebie także miłego wieczoru życzymy wszyscy. Już, kochani, będzie piosenka, a dla Was będzie pierwsza.

0: od Małgosi Górek z serdecznymi pozdrowieniami i druga piosenka będzie, Małgosiu, dla Ciebie.
1: A teraz piosenka na życzenie.

Kochani, uwaga na paluszki, idę zamykać konsolkę pozdrowień. Już tutaj szybko przypominam, za chwileczkę Mirek, Bożenka, Ola, Magda, Bolo, Małgosia Górak, Mirek, Ola z Prudnika, Gabi i Darek, Bożenka i Małgosia Górak. Zaraz będę szybko, jeszcze muszę szybciej, kochani, czytać, bo do godziny 20 muszę tutaj wszystkie wasze wpisy przeczytać. Od godziny 20 zapraszam na audycję do Pejtera.

Już na konsolce pozdrowień ponownie witam Mirka, który pisze: Mamuśko Bożenko, z całego serca dziękuję Ci za wszystkie serdeczne pozdrowienia. Jak zawsze sprawiają mi ogromną radość, dlatego z jeszcze większą przyjemnością przesyłam Ci ich cały kosz. Z powrotem życzę Ci dużo zdrówka, pogody ducha, niegasnącego uśmiechu i wielu pięknych chwil, które będą rozjaśniały każdy dzień. Serdeczne pozdrowienia przesyłam również Bogusi, Stasiowi i Bartkowi. Niech dzisiejszy wieczór przyniesie Wam spokój, dobry humor i mnóstwo radości płynącej z pięknej muzyki. Joluś, zagraj proszę dla naszej grupy kostrzyńskiej śliczną, romantyczną nutkę, która otuli wszystkich ciepłem, pozwoli na chwilę się zatrzymać i po prostu cieszyć tym wspólnym muzycznym wieczorem. Tak napisał Mirek, dołączając czerwone serducha. Już piosenka dla naszej grupy kostrzyńskiej. Posłuchajmy od Mirka.

I już, moi drodzy, za chwileczkę będę czytała, co tutaj jeszcze napisała do nas Bożenka, później będzie Ola, Magda i jeszcze będę następne wpisy także czytała, a już za chwileczkę piosenka z pozdrowieniami dla Bożenki. Piosenka będzie od Gabi i od Darka z pozdrowieniami i życzeniami miłego wieczoru dla Bożenki z Kostrzyna nad Odrą.

I już za chwileczkę, moi drodzy, następny muzyczny upominek, czytam, co napisała Bożenka. Teraz serdeczne pozdrowienia przesyłam dla Małgosi Górak. Jolu zagra jej ulubioną piosenkę. Dziękuję i są dołączone czerwone serduszka dla Małgosi Górak z serduchami, z pozdrowieniami od Bożenki. Już za chwileczkę muzyczny upominek.

Już, kochani, za chwileczkę następny muzyczny upominek. Czytam, co napisała Ola Sprutnieka. Serdeczne pozdrowienia przesyłam do wujka Mirka, mamuśki twojej Bożenki, dla Gabi i Darka oraz wszystkich słuchaczy będących na twojej audycji. Miłego wieczoru dla wszystkich. I jest czerwone serduszko od Oli Sprutnieka. Za chwileczkę dla was wszystkich piosenka Dawid Janiak zaśpiewa od Oli Sprutnieka.

No i moi drodzy, mamy 19.31, od godziny 20.00 zapraszam Was serdecznie także na audycję do Pejtera, a teraz szybciutko przeczytam, co napisał Bolo Sprutnika. Powoli wybrzmiewają ostatnie dźwięki dzisiejszej audycji, a to najlepszy moment, by podziękować za wspólnie spędzone popołudnie. Jolu, dziękuję za kolejne spotkanie z muzyką i za to, że potrafisz stworzyć atmosferę, do której chcę się wracać. Bożence, przesyłam serdeczne pozdrowienia i życzę wielu pogodnych chwil, a wszystkim słuchaczom udanego wieczoru, spokoju i czasu dla siebie po zakończeniu audycji. Niech muzyka, która dziś nam towarzyszyła, zostanie z Wami jeszcze na długo. Czasem jedna melodia potrafi poprawić nastrój bardziej niż 1000 słów. Do następnego spotkania na radiowych falach. Kłania się Bolesław Sprutnika.

0: Już szybciutko, szybciutko i milutko witam, pozdrawiam. Także fajnego wieczoru życzę, także witam Magdę, kochani, teraz będzie po jednej piosence, a później jak zdążę, mam nadzieję, że zdążę, będzie dzisiaj wyjątkowo jedna piosenka dla tych wpisów, które będę czytała. Miło witam i jeszcze raz serdecznie pozdrawiam, witam Magdę, która pisze: cześć, jestem Magda, jestem uzależniona od radia, ba, nawet mam diagnozę lekarza rodzinnego, a zaprzyjaźniony farmaceuta zalecił mi jedną audycję dziennie na radiu Larmo, więc jestem i przyjmuję dawkę pozytywnej energii. Jolu, poproszę o jakąś piosenkę z witaminami. No to, a może być pozytywna witamina? No pewnie, że może. Uśmiech także leczy. Piosenka dla Was wszystkich z pozdrowieniami od Magdy i dla Magdy także. Na miły wieczór za parę chwilek będę czytała, co napisała Małgosia Górak. Później będzie jeszcze Mirek, Ola, Gabi i Darek, Bożenka, Małgosia Górak i Ewa Banaś. Teraz piosenka od Magdy i dla Magdy także.
1: Gramy, gramy, gramy.

I moi kochani, za chwileczkę następny muzyczny upominek. Czytam, co napisała Małgosia Górak. Witam i pozdrawiam ponownie Ciebie, Jolu. Pozdrawiam również Bożenkę. A piosenkę poproszę dla Bożenki Edek Dworniczek, Moja Nadzieja. Dziękuję. I są dołączone czerwone serducha od Małgosi Górak wraz z piosenką, która już zacznie się za 14 sekund.

już, moi drodzy, czytam, co napisał Mirek i Ola z Prudnika. Mirek pisze: no i niestety zbliża się godzina 20, a to oznacza, że dobiegła końca kolejna audycja. Jak zawsze te dwie godziny minęły zdecydowanie za szybko, pozostawiając po sobie wiele pięknych melodii, serdecznych chwil i uśmiechów. Joluś, z całego serca dziękuję Ci za ten wyjątkowy wieczór. Jak zawsze stworzyłaś cudowną atmosferę, przy której można było na chwilę zapomnieć o codzienności. Życzę Ci wspaniałego wieczoru i dobrej nocy i kolorowych snów. Dziękuję również wszystkim słuchaczom, którzy spędzili z nami ten wieczór. Wasza obecność sprawia, że każda audycja ma swój niepowtarzalny klimat. Życzę Wam spokojnego odpoczynku, pięknych snów i wielu powodów do uśmiechu już od samego rana. Jolu, na zakończenie zagraj, proszę, dla wszystkich jakąś piękną, nastrojową piosenkę, która będzie miłym zawieńczeniem tego wyjątkowego wieczoru i pozwoli nam zakończyć ten dzień z uśmiechem w sercu. Dziękuję za wspólnie spędzony czas, miłego wieczoru, spokojnej nocy i do usłyszenia na następnej audycji. Ola z Prudnika pisze: to tak na zakończenie poproszę o piosenkę dla mnie. Dziękuję. Dziękuję za fajną audycję, która towarzyszy mi w drodze do domu. Tak napisała Ola z Prudnika. Ola, bezpiecznego powrotu do domku. I już za parę chwilek będę czytała, co pisze Gabi i Darek. Teraz piosenka dla Was od Mirka i od Oli z Prudnika i dla Oli także.

No to moi drodzy, ta piosenka będzie także od Bożenki dla was. Piszę, co piszę sobie później, czytam, co napisała Bożenka. Jolu, dziękuję za piękną i wesołą audycję na Radiu Larmu. Poproszę dla ciebie i dla wszystkich słuchaczy o ładną piosenkę na dobranoc. I są dołączone także czerwone serducha. Ta piosenka jest także od Bożenki dla was, dla Bożenki także. A już za chwileczkę, za 3 minutki będę czytała, co pisze Gabi i Darek.

I na konsolce pozdrowień Gabi i Darka. Równie miło i serdecznie witam, pozdrawiam i życzę fajnego wieczoru. Już czytam, co tutaj do nas napisali. Witaj Jolu, witajcie wszyscy, co radia słuchacie i nas tu na radio odwiedzacie i miło pozdrawiacie. My już też razem tu jesteśmy z Wami. Dziękujemy za pozdrowienia do nas. To bardzo miłe. Darek, dodatkowo dziękuję za życzenia zdrowia. To także jest miłe. Wszystkim życzymy teraz miłego wieczoru przy muzyce. Jeszcze raz serdeczne pozdrowienia dla Was i jeszcze raz, Darku, i dla Ciebie, i dla Was wszystkich, kochani, zdrówka, zdrówka i jeszcze raz zdrówka. Od Gabi i od Darka będzie teraz piosenka dla Was wszystkich i dla Gabi i dla Darka także i Małgosia Górek. Za chwileczkę będę co napisała, będę czytała, a tu tutaj już widzę prawym okiem, Peter się dobija, także kochani, od godziny 20 zapraszam na audycję do Petera. Teraz piosenka od Gabi i Darka dla Was i dla Gabi i dla Darka także.

tym letnim śniegu. Ja jestem ciekawa, kto Peterowi naopowiadał, że Jola chce grać do 22. Nie, mój drogi. Jola, kończę pracę i zaraz zaczynasz ty. Zapraszamy serdecznie, kochani, od godziny 20. Zapraszamy na audycję Petera. Pracę, przyjemną pracę, z uśmiechem. Pozdrawiam was wszystkich.

I moi drodzy, jeszcze jest wpis od Małgosi Kurak i od Ewy Banaś. Czytam, co napisała Małgosia. Jolu, bardzo dziękuję za piękne piosenki i upominki, jak i piękną audycję. A piosenką dla Ciebie poproszę Dawid Janiak za jeden dzień. Tobie i wszystkim słuchaczom życzę miłego wieczoru. Czerwone serducha Małgosia dołączyła także. Małgosiu, pięknie dziękuję za piosenkę. Piosenką dzielę się z Wami wszystkimi. Już za chwileczkę posłuchamy, jak będzie śpiewał dla nas Dawid Janiak. Małgosiu, miłego wieczorku, buziaki dla Ciebie.

jeszcze milutko witam i serdecznie także pozdrawiam, życząc fajnego wieczorku. Witam Ewę Banaś, która pisze: witaj Jolu, pozdrawiam serdecznie Ciebie, prezenterów i słuchaczy Radia Larmo. Życzę miłego wieczoru i fajnej audycji. Tak napisała Ewa Banaś. Dołączyła także czerwone serduszka. Ewuś, dziękuję. I także jeszcze raz serdeczne pozdrowienia dla Ciebie wraz z piosenką. Piosenka będzie dla Ciebie, Ewa, i od Ewy Banaś dla Was wszystkich także jedna piosenka. Dziś na szybciutko.

No i moi drodzy, właśnie minęła godzina 20, więc zapraszam Was na audycję do Pajtera. Ja na dziś serdecznie Wam pięknie wszystkim dziękuję. Dziękuję za wpisy na konsolce pozdrowień, za czerwone serducha, za uśmiechy, za buziaki, za pozdrowienia, za piosenki. Życzę Wam fajnej audycji z Pajterem. Jeszcze będzie jedna piosenka i dla Was w podziękowaniu za to, że jesteście i na miłe granie dla Pajtera. Była i grała Jola z Prudnika. Do usłyszenia. Uważajcie na siebie. Dobranoc.

przypuszczałem, że spotkamy się znów razem kiedyś tam. Nie wiedziałem, że tak szybko, że w tym barze, gdzie ja gram. Widzę, że mnie próżnowałaś, kim jest ten przystojny gość? Nie musiałaś cierpieć wcale, jest w czymś lepszy, ma to coś? Już przestaję, wiem, kap...

0: studia w Keln prowadzi Peter. Audycja ze studia w Keln prowadzi Peter.
1: No toż prowadzimy. Dzień dobry, szyn, guten tag, guten abend, dobry wieczór, jak to woli, chociaż cieplutko, słoneczko świeci, no ale już mamy ten wieczór po godzinie 8 na wieczór. So, jak zawsze na początku chciałem podziękować naszej koleżance Joli za audycję, za czas poświęcony. Jola, piękne dzięki, dziążku, no i oczywiście życzę ci fajnego wieczorku i fajnego weekendu, szynes wochendy, jakby też tak miało być. So, moi drodzy, witam bardzo serdecznie, bilutko, strasznie cieplutko, bo sam gorąc mamy, jest derkusie gorąco, okropnie pra. No ale co, mamy lato, jak ostatnio rozgrywamy.

To ino lato, lato i lato. No a dzisiaj coś innego, też sam poleci. Jak zawsze to samo, jak chcecie coś posłuchać w waszych rytmach, dajcie krótko znać. Jak mam, to oczywiście też do was przyleci. No toż dzisiaj tak troszkę inaczej. Pora piosenek od taki fajny Freli. No niestety opuściła ten świat Bonnie Tyler. Więc ja sam od niej pora piosenek ciepno na moja lista, to też pora coś od niej poleci. A tak, jakby coś, nie macie jakieś pytania, to po prostu piszcie, pytajcie.

Ja, moi Rostomili, nie chcę tutaj wszystkich piosenek puszczać od Bonnie Tyler, bo to by musiała być inna audycja poświęcona jej. No a to powiem tak, na dzisiaj mi to nie za bardzo pasuje, pra bestoż, no krótko, Bonnie Tyler miała 75 lat, no niestety ta frela zmarła. No powiem troszkę za prędko, głos od niej wszyscy znają, tak choćby, tak powiedzieć, zachrapociały, ale taki głos miała i takim głosem kupa zrobiła, a zo masa płyt wydała, no i cały świat ją znał. Bonnie Tyler, uno stysz.

So, moj rosto mili naša koleženka, še tela tego nagodava, jest derkušje cały czas przegodava, to znaczy Jola z Prudnika i pisze, kochani, tyle się nagadałam, widzicie, że napiszę krótko. Witaj Piotrze, fajnej audycji, pozdrowienia dla wszystkich, dziękuję i dobranoc. No Jola, widzisz, tak, żeś się nagadała, dziołcha, dziołcha. To teraz masz spokój, nie, cichutko, duma. Chłopci nie będzie nic zgodą, to będziesz miała richtig odpoczynek, pra, ja. Okej, okay. dziękujemy Jola, fajnego wieczorku, tobie życzę i fajnego weekendu. Zo, nie będę nic szukał, po prostu The Fantasy już leci.

Ja, versuch doch mit Liebe, spróbuj z miłością, może wszystko będzie inaczej. Tak śpiewają fantasy. Ola z Prudnika pisze, witam Peter, ja w drodze do domku. Byłam dzisiaj w Polanicy Zdrój. O, pięknie tam pochodziłam, dużo po parku, ale naprawdę warto zobaczyć. Życzę udanej audycji i wielu słuchaczy. Pozdrawiam Jolę, Mirka, Gabi i Darka. Dla Darka dużo zdrówka, Bożenkę i wszystkich słuchaczy. Pozdrawia Ola z Prudnika. Ola, Polanica Zdrój. Jak się nie mylę, to chyba nasz kolega Peter z Halemby właśnie tam jest, nie? No kurde, no popatrz, no i nie spotkaliście się, nie? No, ale jak się to godo, czasami człowiek idzie koło siebie i się nie spotka, nie? No. Ola, dziękuję za pozdrowienia, fajnego wieczorku, życzę wszystkiego dobrego i oczywiście Darkowi życzymy wiadomo szybkiego powrotu do zdrówka i wartkiego powrotu do chałupy, bo on po prostu tam pojechał na te wczasy do tego szpitala, bo ja słyszę, że tam mu masaże masują go, nie, obiadki dostawał, kolacje, wszystko pod nos, kurde wele, to tam więcej ma urlop, no. No ale liczę, że też mu się ten urlop netko skończy, ja? Za. Ola, jeszcze raz dzięki za pozdrowienia i do następnego razu.

No i te paluszki, Kaś, mi tam przeleciały, widzicie, i klik, klik, klik, klik, jak to wartko, kule, bele idzie, ale teraz to mówi, tak to jest. I witamy, oczywiście urlopowiczów, ja, a urlopowicze dobie teraz są Peter Salembi i jego żonka Ewa. No tak, tak, on to zawsze godo, wy przyjedziecie, to my jadymy, no i tak na zmiana, pra. No ja, żeby to tak na zmiana było, to było fajnie, pra, cały rok, jernie. Zo. Witaj, Piterku, jak i wszyscy słuchacze. Dziś tak szybko, bo zaraz idziemy do naszego gospodarza, który jest super. Pogoda, mamy w kratka. O, ale coś za coś. Życie tak szybko ucieka, że trzeba używać. No to do zaś. I ida wypić. O, ida wypić wasze zdrowie. No, Karlusie, to ja ci życzę richtig jeszcze fajnych dni, jak długo tam będziecie, ja, no i oczywiście, żeby się pogoda poprawiła, no ja, wypić też trzeba, kulebelę, no co chcesz, no jak padzę z góry, to też trzeba coś tam podstawić, żeby też kaindzi napadało, pra, ja, no fajnie, posyłajcie dalej tam te wasze zdjęcia, bo to się fajnie człowiek poogląda, nie, no co jeszcze mógł powiedzieć, żywej życia. Za chwileczkę poleci superowo ulubiona piosenka do tych, co lubią spędzać też kaj indzi dni, a nie ino w doma. A na razie Stach będzie trochę pukał albo po klupie, a zu puk puk i Stach. A za chwila Andy Lucia.

Ja. Puk, puk i stachu. Bosienka ze Kostrzyna nad Odrą. Witamy, pozdrawiamy. Dobry wieczór, Bosienka. Dobry wieczór, Peter. Pozdrawiam Ciebie na Radio Larmo. Pozdrawiam Jolę, Gabi, Ole, Mirka, Darka, Małgosię, Gorak, Ewelinkę ze Robertem. Pozdrawiam Bogusię, Stanisława i Bartka. Życzę miłego słuchania. Napisała Bosienka ze Kostrzyna nad Odrą. Serdecznie dziękujemy oczywiście. Pozdrowienia wszędzie już poleciały. Na pewno już wszyscy dostali. No i Bożynce życzymy tak samo. Fajnego wieczorku. Wszystkiego dobrego, Bożynko. Na pewno Kostrzyn nad Odrą jest fajnie. Na pewno widzisz wielką rzekę Odra. No, co wiem, to dzisiaj tam nie za bardzo u was wszędzie pogoda jest. No ale prawdopodobnie po niedzieli już do was zawito słoneczko ostre ze stopniami 27-8, może i też więcej, to będziecie mieli, no, takie czyste lato, nie? Okej, Bożynka, dzięki za pozdrowienia, do następnego i oczywiście teraz do tych wszystkich, co są kaś tam na urlopach i używają życia.

Tak jest, moje dostominy już wyjdzie życia, bo no jedno je mamy. Bez ma są dwa, ale te drugie jest takie, że jeszcze żaden nie przyszedł na zod i nie powiedział, jak to tam jest. Bez ma fajnie, bez choroby, ja, że bez smutków, bez problemów. No nie wiem, człowiek no tak sucho, no ale jeszcze, żebym z takim richtig nie godał, nie? No, okej. No i patrzcie. Witamy tego, co teraz odpoczywa, nie? I pisze, a kuku, a jako kuku, aha, a kuku, słoneczko poszło spać, nie. On pisze, a kuku, cześć Pietrucha, nie jesteś w temacie, mnie pogonili do domu, kilka dni oglądali, pukali, nasuwali, gdzie te moje kości skrzypią i wczoraj sam pan ordynator postawił diagnozę. Symulant. Ja pierniczę. Symulant. Kurde bele. Pacjent jak na swój wiek zdrowy. Marudzi, że go tu i tam boli. A tak naprawdę to chciał na nasz koszt zrobić sobie wczasy i wyspać się. Haha. Jest pyta wszystko dobrze, a najlepiej to tak jak mówią, najlepiej w domu. Pozdrawiamy Darek i Gabi. No. Słuchaj, młody, to ja nie wiedział, że się w domu chopie. Jak ja bym wiedział, że się w domu człowieku, to ja by dzisiaj już tam był. Ja bym już tam przyjechał z takim napojem, cię przywitać, chlebem i solą, nie? Ja, no. To, co ja słyszał, że dopiero w poniedziałek miałeś mieć jeszcze jakieś tam wylegiwania, masaże, nie? No, a ty już jesteś w domu chopie. No ja, nie powiedziałeś, to też my cię nie przywitamy, no. Ale dobra, jesteś w domu, fajnie, to życzymy ci wszystkiego dobrego, jesteś zdrowy chłopak i w poniedziałek do roboty. A tak jak piszesz, wszędzie dobrze, kajnos nie ma, nie?

Ja, kierownik, no widzisz, kierownik już powiedział, doma i najlepiej, nie? Wszędzie dobrze, kajenos nie ma. No niestety taka jest prawda, moi drodzy. Na urlopy, na wczasy jadymy 2 tygodnie, 3 tygodnie, czy wieleś tam, ja. Ale po jakimś czasie każdy go dojść tego by styknie, jada do dół, bo jednak w domu też jest fajnie, prawda? I tak chyba idzie każdemu, nie? A może niejedni się do tego nie przyznają, ale taką jest prawda. Napisał do mnie Piotr, coś na wesoło. Fajnie się radia słucha. Piotrze, mówiłeś na początku, że jak ktoś ma pytanie, to pomożesz znaleźć odpowiedź. No i opowiedział, jak coś to pytajcie. To ja mam. Nurtuje mnie od dawna, gdzie są pieniądze z mojej komunii. Ja, Piotrze, na te pytanie jest całkiem łatwo odpowiedź. Po pierwsze, kiedyś ta komunia miał, chłopie, to już jest kilkadziesiąt lat temu, to jest raz. Te pieniądze już dawno przepadły. No. A po drugie, pieniądze szczęścia nie dają. Chłopie, nie no pieniądz się w życiu liczy, nie? Wiadomo, bez pieniądza źle, ale jak ich masz za dużo, to też chyba jest źle, bo słuchaj, ci, co mają miliony, widzisz, do głowy im uderzą, nie wiedzą, co z tym robić, ja, robią przykre, głupie rzeczy, bez tuż, no ja, no tak, to co możesz, to ci styknie, nie? So, więc twoje pieniądze też już są wek, za. Mirek Jędrowski, pieniądze szczęścia nie daje. No i Piotr, ja ci życzę wszystkiego dobrego. No i żebyś może coś w totka wygrał.

So, moi rostowi na stępie odwiedził nas tu Lucjan. Halo, halo, Lucjan. Dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie. A Lucjan pisze tak. Witam w Oskołaniu. Czasami tak niewiele cza, żeby komuś choć trochę dzień rozjaśnić. A kiedy na dworze jest ulewa, znoś się tak naroz w inny baśni. Wystarczy uśmiech, ciepłe słowo, zwykło przysługa, gest przyjazny, by było bardziej kolorowo. I ktoś samotny czuł się raźnie. Tak napisał do nas Lucjan. Lucjan, piękne dzięki za fajny wpis. No, ja to jest prawda, że nigdy człowiek jest, jakby to powiedzieć, nie ma humoru, albo z tą lewą nogą wstał, stał z łóżka, pra, no coś tam nie za bardzo na serduszku leży. No i styknie od kogoś innego miłe słowo, nie, jakiś fajny gest i już ten dzień inaczej leci. To jest program, nie? Ja bym do tego tak puścił taką piosenkę, jakby to powiedzieć taką. Człowiek nie żyje sam do siebie, pra? Bo jakby sam do siebie człowiek żył, to no nie wiem, to by też było niefajnie, nie? Więc Lucjan, Leszek Filek, w takim fajnym końcu nie żyjesz sam do siebie. No i jak mi ci coś dzisiaj szło, pra? To cię mogę pocieszyć, że jutro będzie lepiej.

No i Bożynka z Kostrzyna nad Odrą pisze: dobry wieczór, Peter, pozdrawiam Ciebie na Radio Larmo, pozdrawiam Jolę, Gabi, Ole, Mirka, Darka, Małgosię, Gorak, Ewelinkę z Robertem, pozdrawiam Bogusię, Stanisława i Bartka, życzę miłego słuchania, napisała Bożynka z Kostrzyna nad Odrą. Witam, witam bardzo, minutko Bożynko, oczywiście pozdrawiamy wszystkich tych tu zgromadzonych i tych, co nie piszą, tych, co piszą. Tobie fajnego wieczorku, dlatego dołączam jeszcze piosenka do z wszystkich. Jakby komu coś nie za bardzo dzisiaj szło, no to powiem, jutro na pewno może być lepiej. I Damian Holecki.

0: Radio Larmo.
1: Zoma je rozdobili, vítame. Baša z Acapulco, kero tež no, pogoda, no jako mo tako mo, ale ona zawsze je zadowolona, więc jedziemy dalej. Witam i pozdrawiam Cię, Peter, z Gabi, jak również cały team Red Larmo i wszystkich słuchaczy. A tak szczególnie pozdrawiam moją siostrę Marysię Zern. Wszystkim życzę miłego wieczoru i dalej się wsłuchuję. Napisała Basia z Acapulco. Basia, piękne dzięki za pozdrowienia. Oczywiście Maryśka, pozdrawiamy i wszystkich tych, co Cię znają. No i wszystkim wszystkiego dobrego życzę. So, Basia, co tukaj mamy? Jo, oczywiście powiedział, że dzisiaj coś od Bonnie Tyler pora razy tu na mojej liście będzie. Rozuż było? Teraz drugi raz, bo... To trzeba powiedzieć, że ta piosenkarka nie wolno zapomnieć, nie? Azu, Bonnie Tyler.

buziakami. No, więc Ola, z pozdrowieniami nie ma problem, ale z tymi buziakami to trochę problem, bo gdzie tam jest Bożenka, gdzie tam Bożenka mieszka, gdzie tam jest Köln, nie, no ale takie przez mikrofon buziaczki też mogę posłać, więc Ola, pozdrowienia do Bożenki. O, z buziakami przesyłamy wraz ze fajną piosenką z życia Zatrzymaj Czas i Mirek Jędrowski.

0: No i tak fajnie, kule bele te saksofony poradzą grać, bra, ja by też tak cię poradził, ale nie poradzę. Ja to mogę zagrać komuś na narwach albo na organkach, nie? Zo. Bożenka z Kostrzyna nad Odrem pisze, to ja teraz poproszę piosenkę dla Oli ze Prudnika. Olu, jesteś bardzo kochana i wesoła. Już zdążyłam ciebie poznać, jak była u Joli. Przesyłam moc serduszek za te buziole. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I siedem serduszek tu jest pokazanych. Jest, tylko się tyle tego je, nie. Ho, ho, ho. Bożenka z Kostrzyna przesyła same serduszka. No. Dobra, Bożenko, to nie wiem po prostu, co tam puścić, co tam tej Oli puścić, ale tak myślę, taki kawałek Donika Janużymka, zawsze tylko ty, okej? Okay? Może być niedobry, posłuchamy, no to posłuchamy.
1: Ten kawałek gramy dla ciebie.

Zoma i Rostomili. Tak, ten czas tutaj z nami wszystkimi do kupy przelatuje. No, jeszcze dość pora piosenek są leci, ale jakbyście chcieli coś posłuchać, jakby to podać z waszej zorty muzycznej, no po prostu dajcie znać, jakby coś było, a mam to też dom. A jak nie, to już jademy dalej. Tommy Fischer, a potem grupa Sunrise.

Grupa Sunrise, a będę zadać pytanie króciutkie do was. Kto w tym miesiącu wybiera się Kasik? Ja wiem, że nasza koleżanka Jola wybiera się w tym miesiącu gdzieś tam, nie? I po prostu nie będzie ją ho, ho, ho, albo może i jeszcze dłużej. No to mogę powiedzieć, Jola, korzystaj, dziewczyno, dopóki idzie, nie?

Richtig, richtig, richtig. I no pośpiewać, pośpiewać. Ja mu powie, kto nie śpiewał, no ja, ten jest smutny, nie? No ja trochę teraz nie będę wam śpiewał, bo kule będę, bo będę wyciepli, nie? No. Za. Droga Bożenko, tak się cieszę, że cię poznałam. Jesteś tak cudowną i ciepłą kobietą, że naprawdę trudno znaleźć drugą taką osobę. Jola ma wspaniałą mamę. Pozdrawiam cię bardzo, bardzo gorąco. Pozdrawiam również wszystkich słuchaczy twojej audycji i życzę miłego wieczoru, a tobie Peter, miłego grania i też miłego wieczoru, napisała Ola z Prudnika. No, Olu, to mnie bardzo cieszy, żeście się poznali, żeście się polubili, że wszystko między wami gro na 100%, że po prostu się odwiedzacie. No i ja, między wami wszystko jest super i tak też to ma być. Ja wam życzę dalszej fajnej przyjaźni, zgody, no i po prostu wszystkiego dobrego. Dobre dzieje i Jarosław Lysko. Oczywiście niech między wami też zawsze będą dobre dzieje.

So, Bożenka z Kostrzyna nad Odrą pisze: serdeczne pozdrowienia przesyłam do Prudnika, Dajoli i Mirka i do wszystkich słuchaczy na Radio Larmo. Napisała Bożenka z Kostrzyna nad Odrą. No, Bożenko, przesyłamy to wszystko i myślę, że jeszcze u ciebie nad Odrą jeszcze nie jest ciemno. No bo u nas jest już szaro, ale jeszcze ciemno nie jest. No chyba jeszcze widzisz ta Odra, jak tam sobie po prostu płynie. So, pozdrawiamy i PCDN z Dolnej Szufladki też coś musi tu u mnie polecieć.

So better than. So, moi drodzy, za 5 minut zamykamy tu ta nasza konsola.

Ja, moi Rostomili, kończymy poleciutko. No, trzeba też troszkę na futbol jeszcze obejrzeć, prawda? Jak tam będą grali. Basia Zakopolko, mi się teraz już pytam, chcę Ci podziękować za audycję. Życzę Tobie odpoczynku z bliskimi, jak również wszystkim, którzy są z nami. Miłego wieczorku. Zasyłam serdeczności do naszej Ewy Figlareczki, Basia z Acapulco. Pa, pa, pa, do następnej audycji. Basia, piękne dzięki za gościnę, no i oczywiście za to, że tu z nami byłaś, za wpisy. Ja Cię jeszcze też pięknie pozdrawiam. Fajnego wieczorku, życzę wszystkiego dobrego. Na jutro oczywiście, fajnej soboty, fajnej niedzielę. Nie, w rodzinnym gronie, no i myślę, że też słoneczko tam u was zaświeci. Ja, to by tak było na tyle, a teraz kogo mamy? Aha, powiedziałbym, że dzisiaj Bonnie Tyler 3 razy miało być, ale 2 razy było, więc teraz już czas na Bonnie Tyler.

To, moi drodzy, jest to przedostatni kawałek tutaj ode mnie, grupa Sunrise, 99 trojmy, a za 99 marzeń. Albo inaczej, 99 snów. O, bo trojmy to sny. A może wam się dzisiaj też coś fajnego prześli, takiego richtig fajnego, tego wam życzę.

So, mein Name ist Dominik Jeschenus. Fajnego weekendu, schönes Wochenende, życzę wam. No i do następnego razu. Ciao, ciao, dobranoc.